Wiemy, jaka. Wiemy, jaka. Wiemy, jak. Wiemy, jak. Wiemy, jaka. Wiemy, jaka. Wiemy, jaka. Wiemy, jaka. Wiemy, jaka.